żyjesz i jesteś meteorem. Lata całe, tętni ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie drucik, nie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli, masz rytm.

0: nagle coś się zepsuło. Oto płaczesz, bo kontakt trudno znaleźć przeszły tydzień. Linie proste falują, zamiast kwadratów rąby w każdym głosie słychać w całym bezwstydzie ostatecznego dnia trąby. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzą razem witrynę sklepową i sąd. Przenika się nawzajem tłum. Archanioły i ludzie,
1: archanioły i ludzie.
0: Chmurne morze faluje przez ląd. Ulicami skroś tramwaje w poprzek.

A już za chwilę audycja Agnieszki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmu. Za mikrofonem Agnieszka.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla

Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco w tę przepiękną środę. Naprawdę jest piękna pogoda. Nie wiem, jak u Was, u mnie jest totalna po prostu pogoda niczym w lecie. Jest przepięknie. Kochani, mamy już za sobą połowę drogi do weekendu, a ja jestem tutaj, żeby Wam ten czas umilić piosenkami, które na dzisiaj przygotowałam. Niemniej jednak, jeżeli macie swoje propozycje, zapraszam na konsolkę pozdrowień. Z tej strony kłania się Agnieszka, a w planach na dziś moja playlista przygotowana z piosenek, które chyba dawno już nie grałam, także raz jeszcze Was proszę, jak znudzicie się słuchaniem tych piosenek, to proponujcie coś na konsolce pozdrowień właśnie i zagram. Pozdrawiam pięknie całą ekipę radia na czele z Gabi i Darkiem oraz moich przyjaciół. No to cóż, kochani, nie przedłużam, zaczynamy i na początek Tomasz Hajduk, Robert Majewski, potem Marian Gogol i Demis Roussos.

Kochani, ja będę z Wami do godziny 18, zająco to by popołudnie ze mną fajnie Wam mijało, ale na pewno będzie całe dalsze popołudnie później mijało super i również wieczór, ponieważ przed nami jeszcze audycje. Po mnie oczywiście Johan od 18 do 20 będzie Wam umilał czas, a od 20 do 22 nasza prezenterka Gabi i niemieckie szlagiery i tradycyjnie jak w środę od 22 śpiewki z naszego placu. A ja teraz o uwagę poproszę wszystkich solenizantów i jubilatów, którzy mają swoje święta i życzę Wam wszystkiego właśnie z tej okazji najlepszego. I pięknie również witam Gabi, naszą Gabi Chorzowiankę, która również jest z nami. W upominku muzycznym dla Was, kochani jubilaci i solenizanci, duo Feniks, przystanek życzenia i Magda Niewińska, Szalala, Zabawa

Na konsolce pozdrowień pięknie witam naszą prezenterkę, naszą Gabi Chorzowiankę. Cześć Gabi, witaj milutko. A Gabi pisze, witam Agnieszko, ciebie i wszystkich obecnych na twojej audycji. Słucham i szykuję ciekawostki do audycji. Pozdrawiam serdecznie. No właśnie, dzisiaj jestem właśnie ciekawa, Gabi, o kim to będzie ta audycja. Ale dowiemy się, kochani, dowiemy się o godzinie 20, jak Gabi rozpocznie właśnie ową audycję. Gabi, pięknie dziękuję za pozdrowienia, które przekazuję do wszystkich naszych słuchaczy. Dziękuję za pozdrowienia dla siebie. Życzę ci owocnej pracy przygotowawczej do tej audycji. I mam dla ciebie piosenkę Melody MS. Kochani, tytuł piosenki, jeżeli was interesuje, bardzo serdecznie zapraszam na stronkę naszego Radia Larmo. I później wybrałam jeszcze piosenkę zespołu Antelika Biała, Konwalia i trzy ciołchy ze Śląska, pij czerwone wino.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

Tak, kochani, dzisiaj, jak to się mówi, dużo grania, mało gadania. Piosenki, które za chwileczkę polecą, są dla każdego z Was. Dla każdego z Was. A ja w ogóle dziękuję, że jesteście i dziękuję, że mogę być częścią Waszego dnia, bo kochani, ja dziś oficjalnie ogłosiłam sobie Dzień Lenistwa. Dzień lenistwa taki, mam dzień wolny od pracy zawodowej, także dzień mi mija bez pośpiechu, można powiedzieć na luzie, taki dzień luzu. Odrzuciłam dzisiaj codzienną rutynę właśnie na rzecz relaksu i słuchania muzyki. A ciekawa jestem, jak to jest u Was. Jak to jest u Was? Też macie takie dni, że lenistwo Was ogarnia i zwyczajnie nie chce się Wam nic robić.

I kolejne pozdrowienia mamy, drodzy słuchacze, od Kasi. Kasia pisze: pozdrowienia ciepłe i słoneczne dla Ciebie, Agnieszko, i rodzinki, redakcji radia i słuchaczy. A tak na marginesie, ja dziś pełzam jak żółw, taki dzień leniwy też mam. Kasiu, słuchaj, kochana, żółwia prędkość to też prędkość, można powiedzieć, no tak myślę, nie? A na rozruch dla Ciebie mam przygotowaną piosenkę zespołu Marsa Alam, Raz się żyje. I dla Was, drodzy słuchacze, Adam Chrola, Złota Rybka, Chris Stars, Cudowny Wieczór. Kasiu, pięknie Ci dziękuję za pozdrowienia. Wzajemnie Ciebie pozdrawiam, jak Agnieszka pomału, jak również całą Twoją rodzinkę i życzę Ci miłego, późnego popołudnia, a później wieczorku.

Dla Was, moi drodzy, teraz Susan Schubert, Vertus i Top On. Proszę, posłuchajmy tych piosenek, a po tych piosenkach przeczytam, co napisał do nas słuchacz.

Kochani słuchacze, mam teraz wpis od słuchacza, od kogoś, kto podpisał się słuchacz, i słuchacz pisze: proszę, podajcie mi przepis na błyskawiczną kolację, pozdrawiam. Tak pisze słuchacz. No i cóż, słuchaczu, akurat ja dzisiaj mam taki ogromny dystans do potraw kulinarnych, bo jak na początku audycji wspomniałam, mam dzisiaj dzień lenistwa i nic nie robienia i nic nie myślenia o niczym, ale widzę, że ty masz natomiast dzisiaj włączony tryb turbo, już do kolacji niedaleko, ale co ja mogę podpowiedzieć? Ja mogę podpowiedzieć tradycyjnie tak, telefon do ulubionej pizzerii, myślę, że to jest najszybsza opcja na świecie, ale mam również nadzieję, że nasi słuchacze podpowiedzą, jak przygotować i z czego przygotować i jak zrobić taką błyskawiczną kolację, aczkolwiek słuchaczu nie piszesz nic, czy to ma być kolacja taka luzacka, powiedzmy, czy to ma być kolacja dla kogoś szczególnego i tak dalej, ale drodzy słuchacze, pomóżmy naszemu słuchaczowi i może ktoś się znajdzie, kto poda tutaj na konsolce pozdrowień przepis na taką szybką, błyskawiczną kolację. Ja również Ciebie bardzo serdecznie pozdrawiam i czekaj razem ze mną, może ktoś się odezwie. I życzę Ci miłego wieczoru i smacznego na kolację. I tak jak mówię, najszybszą opcją jest pizza z ulubionej pizzerii. Bo pizzę chyba każdy lubi. Do Twojego wpisu i dla Ciebie Krizok Sport, to pizza, to jest to Marian Gogol, piwko albo dwa. No jakże do pizzy może być inaczej. I Adam Chrola, zagraj mi piękny cyganie, kochani słuchacze, również Was proszę do posłuchania razem ze mną i ze słuchaczem tych piosenek.

No tak, moi drodzy, ja już tutaj mam przepis. Mam przepis dla Ciebie, słuchaczu, na szybką kolację, ale z tego, co czytam, to jest pyszny, pyszniuteńki. Mam przepis od naszej Gabi, od naszej prezenterki Gabi Chorzowianki. I to jest tak, słuchaczu. Przygotuj sobie długopis, coś do pisania. Ja w międzyczasie zagram piosenkę dla Was wszystkich i potem Ci powiem, jak ten przepis wygląda.

No tak, słuchaczu, czyli potrzebny ci jest do szybkiej kolacji, kawałek żółtego sera, gotowana szynka, gęsta śmietana, pieprz i chlebek tostowy. Piszesz? Piszesz. I to ma wyglądać tak. Tost, jak pisze Gabi, tost, szmandy, gotowana szynka, piekarnik zagrzać na 200 stopni, szynkę pokroić w kosteczkę, ser żółty zetrzeć na dużych oczkach tarki, wymieszać z szmandem, to jest tak bardzo gęsta śmietana, pieprz, sól, wszystko wymieszać, tost tym obłożyć i do piekarnika na 10 minut. A ja ze swojej strony mogę dodać, że do tego jak to, no takie jak masz kolację, słuchaczu, zakrapianą alkoholem, to, o Boże, co ja mówię na antenie, ale to nic złego, to do tego białe winko, białe wino. Tak to wygląda, bo tutaj innych przepisów już dla ciebie nie uzyskałam. Nie wiem, Johan, jesteś już, wiem. A może ty masz jakiś przepis, Johan, na szybką kolację, bo słuchacz się tutaj zwrócił z prośbą do nas i do słuchaczy o przepis na błyskawiczną kolację. Także, słuchaczu, ja życzę tobie smacznego, udanej kolacji. I masz dwie opcje. Jedną opcję z mojej strony, drugą opcję ze strony naszej Gabi Chorzowianki. Wybierz najlepiej dwie, jakby ktoś jeszcze tam był głodny, no to może sobie, jak to się mówi kolokwialnie, tradycyjnie, pomaszkiecić. Kochani, dla was kolejne piosenki w wykonaniu Drosel, Popłyń ze mną przez mój świat, Miłość w majowy wieczór i akord Miłość z Kołobrzegu.

0: włosy spadał wiatr. Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo, radio, które gra dla nas w internecie.
2: Kochani, przed nami audycje. Za chwileczkę rozpocznie swoją audycję Johan, który będzie nam umilał czas od godziny 18 do 20. Po Johanie nasza Gabi Chorzowianka, niemieckie szlagiery od 20 do 22 i od 22 śpiewki z naszego placu. Tak wygląda na dzisiaj harmonogram audycji muzycznych w Radiu Larmo. Ja, kochani, pięknie Wam dziękuję i było mi bardzo miło spędzić z Wami te dwie godzinki. Życzę Wam miłego wieczoru i fajnej zabawy na audycjach mojego kolegi i mojej koleżanki redakcyjnej. Kłaniam się pięknie i do usłyszenia, a na zakończenie audycji Johan dla Ciebie Cliff Richard ze swoją piosenką i dla Was, kochani, na zakończenie mojej audycji Tomek Koral, Mój dom. Do usłyszenia i dziękuję.

Kochani, jeszcze jeden wpis od Waldka. Waldek pisze, byłem na audycji, słuchałem, nie pisałem. Dziękuję za dzisiaj. Życzę Tobie oraz wszystkim słuchaczom dalszego miłego dnia. Waldku, ja się bardzo cieszę, że byłeś, że słuchałeś audycji. Ja również Tobie dziękuję, że byłeś. I życzę Tobie, jak i również całej Twojej rodzinie wszystkiego pięknego oraz miłego późnego popołudnia, jakby nie było już, a później wieczoru. Dla Ciebie mam przygotowaną piosenkę w wykonaniu Sofii Bellini, Pura Magia, po włosku. To Włochy to taka, wiesz, Waldku, taka moja druga ojczyzna i dlatego być może wybrałam tą piosenkę dla Ciebie. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Kochany Johanie, ja Ci ukradnę 2 minutki. Mam nadzieję, że nie będziesz miał nic przeciwko temu i za chwileczkę już się będziemy łączyli właśnie z Johanem. Później jeszcze Tomek Koral, Mój Dom dla Was, drodzy słuchacze. No i już będzie Johan na audycji. Waldku, pięknie Ci dziękuję, że byłeś.

A już za chwilę Johan z Piekar Śląskich. Słuchasz Radio Larmu.

Witam was, drodzy słuchacze, bardzo gorąco i serdecznie witam was z tych gryfnych śląskich piekor, no i zapraszam na moją audycję Keropotwo do godziny 20. No sam coś, zaś jakieś chochliki na samym początku, coś zaczęły sam wtykać swoje palce, no ale myślę, że ich przegonią je na dobre. Także już teraz mam taką nadzieję, będzie wszystko sam sztymować i będzie wszystko jest dobrze, tak, że powiedział witam was gorąco, życzę fajnej zabawy, no i oczywiście dobrego odbioru, nie, żeby to tam nic nie wiecie. Wola już nawet nie gadać, nie zapeszać. No, na samym początku chciałem podziękować tej naszej prezenterce, ty kochany naszej frelce Agnieszce za audycję, Kero prowadziła przede mną 2 godziny, umilała wam czas, bawiła was. No, nie powiem, przyznam się bez biciu, nie miał okazji słuchać całej audycji, trochę posłuchał, no bo musiał trochę muzyki przygotować na ta moja audycja. No i wiecie jak to jest, z dwóch stron muzyki słuchać nie idzie, bo ja nie wiem, no ja tak nie obia, żeby słuchać dwóch roztomajtych muzyków, no bo to się chyba nie da. No, przygotował trochę tej muzyki, taki powiem wam szczerze, taki w większości taki, co żech sam nie firlał, albo dawno żech firlał na radioku. Także mam nadzieję, nie będzie tak źle. Tak, żech powiedział, chciał powiedzieć, patrzcie, skleroza. A wiecie, widzicie, co ze chciał powiedzieć. No, no wiadomo, dziś środa, 6 maja, nie może być inaczej. No już pomału po leku idzie ku wieczorowi. Chciałem tak też pozdrowić wszystkie chorobki i życzyć im szybkiego powrotu do zdrowia. No i teraz, żeby już nie przedłużać, no bo ja to zawsze godą, minimum gotki, maksimum muzyki, może nie zawsze, no ale czasami tak godą. Także na samym początku w podziękowaniu za ta audycja ty frelce Agnieszce zaśpiewo DJ Bellissimo i Marina. No a potem dalej lecimy z tym koksem.

Ja, majówka, majówka, nie dopiero co my skończyli niedawno majówka. No a ta majówka, no sama nazwa to może być zawsze w maju, nie? Obojętnie kiedy. No ale tak się przyjęło, że ta majówka, ta najważniejsza majówka to jest zawsze okolice 1 maja, nie? No, nie zawsze pogoda dopisuje, bo no wiadomo, ta wiosna, te wiosny to jakoś takie są ostatnio nie takie jak to były kiedyś, nie? Że w kwietniu można powiedzieć w batkach się już lotało. No ja, no tak było, no. Wiem, jakże był w wojsku, do ostatniego kwietnia trzeba w tych mantlach było łazić. Jeronie, w to był w tamtych czasach, kto wie. No i jakby to powiedzieć, gorąc, wor okropny, nie szło wytrzymać, a człowiek musiał w tym mantlu iść. No jeronie, szkoda gadać. No ale tak to było. No powiem wam, majówka majówką właśnie skończyła się, co nie wtorych boli główka, jak to sam Stachu śpiewał. No tak to niestety jest. No ja wam powiem, mnie głowa nie bolała, także było tak spokojnie. No co, tak kukam na ta kartka z kalendarza, nie, no wiadomo, 6 maja od samego rana, środa, pół tydnia, ugryzłem się w język, no, bo bym musiał powiedzieć słowo na rzet, co jest pół tydnia, nie, pół tydnia za nami, kochani, 126 dzień roku, do końca ich zostało 239, no i zaś będziemy się bawić na Sylwestra, no ale kaj tam jeszcze, dopiero przed nami fajnie się zaczyno, jeszcze wiosna, potem lato, nie, no. A potem się będziemy martwić, że zaś będzie zimno. No, kochani, jademy zarodali z tym koksem. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, trochę tam suchał, nie? Trochę tam suchał pod koniec i był jakiś temat na szybko kolacja. No to ja wam powiem, szybko kolacja, ja. Sznita chleba z tłustym i do tego ogórek. Ha, ha, ha! I macie taką szybko kolacja jak nic. Ha, ha. No, zaskoczył zepos, nie? Dobra, no to jademy dalej z tym koksem. Bawimy się, kochani. Kaj tam godzina 20, nie? No. No i aha, nowy szat zaś tu przyłazi.

0: Radio Larmo, gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, który pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: No kochani, no... Możecie szkryflać, pisać, no, jak tam w to woli życzyć, pozdrawiać. Dobra. Ja tutaj chcę bardzo gorąco powitać na konsolce, właśnie na tej kastli, z pozdrowieniami nasza Gabi Chorzowianka, która właśnie dzisiaj poprowadzi swoje audycje od godziny 20, bo no przód będą niemieckie szlagry, no a potem potem będą piosenki z naszego placu, zresztą jak zawsze. No a Gabi sam pisze tak: serdecznie witam i pozdrawiam ciebie, Johan i Ewa, wszystkich, co teraz doszli i Radia Larmo słuchają, ekipa naszego radia. A co do pogody, Johan, to muszę powiedzieć, że jest tak, choćby te zimne ogrodniki się bardzo uwinęli. Mamy mokro, zimno i ciemno. No ja by powiedział nawet, że sam u nas w Polsce, na Górnym Śląsku, tak jakby te ogrodniki już były przed majówką, były takie właśnie mroźne noce. Oby to byli łoni i już więcej nie przyszli w tym roku. No a Gabi dalej pisze: no to teraz poproszę jako śpiewka dla wszystkich, żeby rozgrzać serduszka. Dzięki i do zaś. No ja też bardzo dziękuję za ten wpis. Ja też bardzo gorąco, serdecznie cię pozdrowią. Życzę fajnego właśnie popołudnia, potem fajnego grania, fajnej audycji. No tak myślą, co by tutaj zafyrlać. No mógłbych dużo piosenek, ale także powiedział, że dzisiaj w większości grum takie śpiewki, które że albo wcale nie fyrlą, albo bardzo rzadko, ale w większości, 80%, to wybrał, że taką piosenka od Calimeros, Adieu mon amour. No, myślę, że się spodobał. A potem do ciebie, Gabi, i do wszystkich słuchaczy oczywiście, Dugi M. No to jademy z tym koksem.

No, to była Aneta i Norbert i Cafe Latte, a no przed Paweł Gołecki, hulaj dusza. No a ja sam witam na konsolce, pozdrowie na te kasli z pozdrowieniami. Krystyna z Kazimierzem, a sam nasz kryflali tak. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, wszystkich prezenterów oraz szefostwo tego radia. No i prowadzącego. Życzymy miłego słuchania. Pozdrowienia ślą Krystyna z Kazimierzem. Proszę o wiązankę walczyku w wykonaniu Piotr Pączek i kapela Folki. No, dziękuję bardzo za ten wpis. Fajnie, że macie ten radiok zaszaltrowany. Pozdrawiam was bardzo gorąco tam na Zot. No i życzę fajnego, można powiedzieć, już poleku wieczora, nie? Albo późnego popołudnia. No, powiem wam, no mam ładnych i to, jakby to powiedzieć, bardzo dużo po naszemu wpierone ładnych piosenek. Znaczy, no płyta jedna, no. Ale można powiedzieć, że to jest dużo. Także jeszcze raz was tam bardzo gorąco, serdecznie, gorąco pozdrowią. No i jak macie takie życzenie, no to a ja mogę to spełnić, to ja się bardzo, bardzo cieszę. Także już teraz wiązanka najpiękniejszych walczyków w wykonaniu Piotra Pączka i kapeli Folki. No to jademy z tym koksem, kochani, bawimy się, bo szkoda czasu, bo muzyka no musi sam w duszy grać.

No, to była teraz Ania Drabek i Majorka. Powiem wam szczerze, jak ja tego dawno nie grał. Chyba tutaj na tym naszym Radiu Larmo, chyba nie, chyba na poprzednich radiokach. No ale to też jest starośpiewka, nie? Ale zawsze jak to się go do staro, ale jaro. No a ja sam bardzo gorąco witam Magda. Pozdrawię cię bardzo serdecznie i też przesyłą fajni z tego takiego kusiola. Magda, do ciebie i do wszystkich słuchaczy zaraz. Co to poleci? Poczekaj. A Marsa Alam i Santorini, a potem Baciary i Na wiosnę kwiatki rosną. No bo w końcu mamy wiosna, także bawimy się, kochani, zostało jeszcze trochę czasu. Także kto prędzej już powiedział od godziny 20, Gabi Chorzowianka zaproszą na swoje audycje, na właściwie blok audycji z niemieckimi szlagrami, a potem piosenkami z naszego placu. Także już teraz bardzo gorąco zaproszę, miejcie tego radioka zaszaltrowanego cały czas. No to do ciebie, Magda, do wszystkich słuchaczy Marsa Alam, a potem Baciary.

nie ma palmy, nie ma oceanu. Mamy basen z gumy i leżak z ratanu. Złota polska jesień, piękne polskie lato. Za ten nasz ogródek oddałbym wypłatę.

0: nasze kochane Rodos. Janusz, zdejmuj z rusztu. Odpoczywamy.
1: No kochani, ja chciałem powiedzieć, że ta kastla, ta konsolka do pozdrowień zaraz zawierą. No a na razie jeszcze... Na razie jeszcze posłuchamy pora piosenek. Za chwilę Jetty Paletie, też dawno nie puszczano. No, a potem Daniela Alfinito. Także bawimy się, jeszcze pora kąsków poradza sam zmieścić. No, ale także powiedział ta kastla już za chwilę, no za minutkę zawierą. Także, niestety, kto chciał coś napisać, to już po godzinie 20 na audycji od naszej Gabi Chorzowianki.

No moi drodzy kochani słuchacze, ja już z wami się dzisiaj byda żegnął. Dziękuję, żeście mieli te radioki zaszaltrowane. Także już prędzej powiedział, zaproszę bardzo gorąco serdecznie na audycję od naszej Gabi Chorzowianki. Także kto wpierw już prędzej powiedział, no i przed bytą niemieckie szlagry, a potem piosenki z naszego placu. Także miejcie te radioki zaszaltrowane, ja już wam godą. Do widzenia, do następnego razu, do usłyszenia. No ten mój następny roz będzie w piątek. W piątek od godziny 16 do 18. Także zaproszę na audycję wszystkich naszych prezenterów. Zawsze to idzie zobaczyć na ramówce w to, kiedy, jak i o wtory porze do woskro. No to było mi bardzo, bardzo miło. Żegnam się z wami. Pa, kochani. Trzymajcie się. Do następnego razu.

A już za chwilę audycja Gabi Chorzowianki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmo.

Jelarmo, wasza chorzowianka. Witam na naszej środowej audycji szlagierów niemieckich i też serdecznie zapraszam do udziału w audycji. Witam nasze koleżanki i kolegów redakcyjnych wraz z ich rodzinami. A podziękować chcę za prowadzenie audycji naszemu Johanowi, który mi właśnie przekazał ten gorki mikrofon, stołek zagrzony. Johan, dzięki, życzę Tobie, życzę Ewie fajnego, miłego wieczoru. No i piosenka do Ciebie też za chwileczkę poleci. Dziękuję też naszej Agnieszce za dzisiejszą audycję. Ja, Agnieszko, wielkie, wielkie dzięki. Tobie też życzę wszystkiego dobrego, pozdrowienia dla rodzinki. No i piosenka w wykonaniu Andy Boga, Living Doll. Ja, a do naszego Johanna, Die Flippers i Mitternacht in Trinidad. Północ w Trinidad. To są piosenki, jakie przygotowałam do naszych prezenterów, którzy dziś nam czas umilali swoim graniem. Witam też nasze wszystkie chorubki, którym szybkiego powrotu do zdrowia życzę, osobom samotnym, bratniej duszy, a nam po prostu fajnego i ciekawego wieczoru. Konsola pozdrowień jest do Waszej dyspozycji. Tam idzie pisać, szkreflać i pozdrawiać, kogo chcecie, kaj chcecie. Życzenia muzyczne, jak takie mocie, spełnia pod koniec audycji, no bo na ta audycja piosenki przygotowane są i o tych te piosenki chcę dziś Wam przedstawić. Były jeszcze niegrane, wszystko nowe, nowiuteńkie, niesłyszane na Radiu Larmo. Ja to teraz jeszcze się przywitam z tymi, co nie rozumią tej mojej śląskiej gotki. Einen schönen guten Abend, sage ich allen deutschsprachigen Zuhörern. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und einen wunderschönen Abend mit mir und mit der Musik, die ich für heute wieder mal vorbereitet habe. Eure Gabi. Ja, przywitaj, że się przywitała. Dedykacja muzyczna za chwileczkę usłyszymy, no to możemy zaczynać. Dobry wieczór.

Ja, kochani, to były piosenki w podziękowaniu za przeprowadzone dzisiejsze audycje do naszej Agnieszki i do naszego Johana z tych gryfnych śląskich piekor. A teraz kartka z kalendarza, na której to pisze, że jest już 6 maja, mamy środa, roku 2026, a imieniny obchodzą Jakub i Filip. Kto dziś ma urodziny? Kto obchodzi rocznicę, jakieś jubileusze? Tego nie wiem, ale wszystkim tym, co dziś mają swoje jakieś święto do fajerowania, do świętowania, najserdeczniejsze życzenia składam. Zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, jak też łask Bożych obfitości, no i marzeń spełnienia, bo marzenia są ważne. Wszystkiego najlepszego, 100 lat do tego, a życzenia te płyną od całej ekipy naszego Radia Larmo, jak też od naszych szanownych słuchaczy. Dedykacja muzyczna wyśpiewają Matthias Reim, Geburtstagslied, urodzinowa piosenka dla dzisiejszych solenizantów i jubilatów. 100 lat!

Ja, kochani, na dzisiejszą audycję przygotowałam ciekawostki o różnych wykonawcach, a tak szczególnie o tych, których jeszcze tak za bardzo nie znamy. Piosenki są fajne, ciekawe, no więc warte posłuchania. Zapraszam. Ja i na konsoli pozdrowień, która jest do waszej dyspozycji, witam mojego pierwszego gościa. Jest to Marysia z Zawadzkiego. Dobry wieczór, Maryś. Witam ciebie, witam też twojego męża Mietka. Życzę wam fajnego, spokojnego i romantycznego wieczoru. Cieszę się, żeś jest. Mam nadzieję, że zdrowie ci też dopisuje. No i Maryś napisała: Gabi, milutko cię witam w ten dzisiejszy wieczorek. Cieszę się na to nasze wspólne spotkanie z niemieckimi śpiewkami. Dzięki, Marysi, o tobie też. Ja się też cieszę z tego, żeś jest. Bardzo się cieszę. No i do ciebie piosenka z tej najnowszej płyty od Calimeros. Przygotowano mom. Za chwileczkę ją usłyszymy, ale zanim to nastąpi, no to słowo o Pascal Romé, która odniosła ogromny sukces dzięki radiowej wersji utworu Ich fliege mit dir i towarzyszącemu mu teledyskowi. Teraz następuje energetyczny remix. W ramach tego projektu piosenkarka nawiązała współpracę ze znanym zespołem remiksowym Nur Zu, tylko tak, remix, jeden z odnoszących największe sukcesy zespołów w branży. A rezultatem jest nowoczesne taneczne brzmienie, które nadaje oryginalnej wersji świeży, klubowy charakter, nie tracąc przy tym uduchowionej esencji utworu. A więc Pascal Romé, Ich fliege mit dir nur so. A druga piosenka, jakże już wspomniała, od Calimeros, Come on, let's dance, chodź i tańcz ze mną. To są piosenki, które dedykuję Marysi z Zawadzkiego i wszystkim obecnym na tej audycji słuchaczom Radia L'Armo.

No i to były piosenki do wpisu od Marysi z Zawadzkiego, który jeszcze raz dziękuję, fajnego wieczoru dali życza. No i witam wszystkich niewitanych, którzy dołączyli do nas, słuchacie Radia Larmo, a audycja szlagierów niemieckich, jak co środa, prowadzi Chorzowianka. Guten Abend. Rafaela Santos. Swoim singlem Was wirklich zählt, co naprawdę się liczy, tą nowoczesną, pełną mocy piosenką zabiera swoich słuchaczy z powrotem do świata pełnego lekkości i pewności siebie. Piosenka wyprodukowana i skomponowana przez Karstena Hündlinga zachwyca chwytliwymi melodiami, a teksty Stefanii Sedlaczek niosą ponadczasowe przesłanie, że uczuć często nie da się opisać ani na nie wpłynąć. Rafaela po raz kolejny pokazuje w tej piosence swój imponujący rozwój muzyczny, a jej wyrazisty głos nadaje piosence szczególnego ciepła i lekkości. Niech nowy singiel zainspiruje Cię i będzie towarzyszyć Rafaeli w Twojej muzycznej podróży zgodnie z mottem. Po prostu zapomnij o zmartwieniach i oddaj się całkowicie muzyce. A więc, kochani, oddajcie się tej pięknej piosence Rafaeli Santos. Was wirklich zählt, co się naprawdę liczy.

A to jest piosenka z tej nowej płyty grupy Zwei Herzen, dwa serca. Nosi tytuł Herzen haben Flügel, serca mają skrzydła.

A teraz na konsoli pozdrowień witam bardzo serdecznie i jest mi też ogromnie miło powitać Renata. Dobry wieczór, Renato. Witam Ciebie, witam Twoich bliskich, życzę też spokojnego, miłego wieczoru przy naszej muzyce płynącej z Radia Alarmu. A Renata napisała: witam i pozdrawiam Cię, Gabi, z całą rodzinką, jak miło Cię słyszeć. Dziękuję bardzo, cieszy mnie to, że ktoś lubi mój głos mnie słyszeć. Renato, jeszcze raz wielkie dzięki, fajnego wieczoru życzę, no i zapraszam do wysłuchania tej ciekawostki o Natalii, która po swoim debiutanckim singlu Ci, którzy puścili, mają wolne ręce. Piosenkarka Natalii M. powraca z drugim tytułem Die beste Zeit ist jetzt. Najlepszy czas jest teraz. Piosenka jest wezwaniem do zwolnienia tempa w zabieganym świecie. Nie sterować. Przypomina nam, jak ważne jest świadome przeżywanie chwil i nie dawanie się sterować szybkiemu rytmowi codzienności. W czasach, gdy jesteśmy ciągle rozproszeni i często doświadczamy życia jedynie przez ekran. Piosenka ma pokazać, jak cenna jest teraźniejszość i że mamy szansę podzielić się nią z ważnymi dla nas osobami. Natalie M., die beste Zeit ist jetzt. Najlepszy czas jest teraz. I dołącza piosenka od Sandro Hoffmana z jego najnowszej płyty A tytuł Ein Glas auf das Leben, czyli szkło za życie. Jeden kieliszek za życie. Toast za życie, tak. I teraz już nic nie powiem. Słuchamy. Dzięki za wpis, Renato.

Ja, kolejna piosenka, kolejnym wykonawcą na mojej playliście jest Marvin Markle i piosenka Liebes Tattoo, którą przedstawiał głęboką... Marvin przedstawiał w tej piosence głęboką piosenkę, która opowiada o miłości, która nie się skończyła, ale pozostawiła ślad. Wiersze takie jak byłeś największym błędem mojego życia, dźgnięcie w serce, przekazują ból i słodko-gorzkie wspomnienie poprzedniego związku. Wpadająca w ucho melodia i emocjonalna głębia utworu poruszają serca słuchaczy i wchodzą im pod skórę. Marvin Markle, wszechstronny muzyk pochodzący z okolic Stuttgartu, swoją pasję do muzyki odkrył już w młodym wieku. Opracował szeroki repertuar muzyczny obejmujący takie instrumenty jak akordeon, instrumenty klawiszowe, perkusja i saksofon. W 2024 roku pojawił się w Deutschland sucht den Superstar i zyskał uznanie Dietera Bohlena, który stwierdził, że ma ogromny potencjał jako autor tekstów. Za pośrednictwem promotora Uwe Omlanda Marvin nawiązał kontakt ze znanym producentem Johannesem Peterem Lechnerem. Liebes Tattoo został napisany przez samego Marvina. Zarówno melodia, jak i słowa zostały napisane przez niego. W tej piosence pokazuje swoje zdolności twórcze i zdolność muzycznego przetwarzania głębokich emocji, a celem Marvina w jego muzyce jest dotarcie do publiczności swoimi uduchowionymi piosenkami. Marvin Markle, Liebes Tattoo i z najnowszej płyty od Sandro Hoffmana piosenka Diese Nacht gehört nur uns zwei. Ta noc należy do nas dwojga.

Andreas Antwos, sympatyczna piosenkarka pop z Dolnej Saksonii, wydaje remix swojego uznanego singla Level i Eins bis Zehn z 2023 roku. Remix powstał przy współpracy z producentem Rodenbergiem, którego pasja do muzyki dla niezwykłych aranżacji i wrażeń dźwiękowych interpretuje utwór Level 1 do 10 w nowoczesny i nowy sposób. Zainspirowany system Italo Level 1 do 10 błyszczy mieszanką tanecznych rytmów i żywą aranżacją, która doskonale ukazuje czysty i emocjonalny głos Andrei. Ten remix nie tylko oddaje hołd oryginałowi, ale także wznosi nową dynamikę i głębię, która prezentuje piosenkę w świeży i nowoczesny sposób. Andrea Sandvoss, Level 1 do 10 i radiowa wersja. A druga piosenka z nowej płyty od Calimeros. Nimm den nächsten Flieger, weź następny samolot, następny lot. I te piosenki już teraz za chwileczkę usłyszymy. Serdecznie zapraszam do ich wysłuchania.

Jana Sammer. Swoim nowym singlem Wie ein offenes Buch, jak otwarta księga, Jana Sammer niesie światu jasny przekaz. W miłości najbardziej liczy się uczciwość. Ta optymistyczna i energetyczna piosenka opowiada o miłości, która nie kryje się za maskami, ale jest przejrzysta.

czysta i szczera jak otwarta księga. Teksty Matiasa Terrieta i chwytliwa melodia Stefana Stibera odzwierciedlają siłę autentycznej miłości, która nie musi się ukrywać i nie świeci i świeci w swojej prawdziwej postaci. Produkcja Team SM nadaje piosence nowoczesną, dynamiczną energię, która idealnie komponuje się z potężnym głosem Jany Zamer. Swoją pełną pasji, interpretację i porywającym refrenem przenosi esencję piosenki prosto do serc swoich słuchaczy. Ta piosenka jest wyznaniem miłości, prawdziwej miłości, która nie nosi masek i nie chowa się za fasadami. Zachęca cię do otwartego okazywania swoich uczuć i nie oszukiwania siebie. Wenn wie ein offenes Buch. Jana Sommer udowadnia, że uczciwość i przejrzystość są podstawą każdego prawdziwego kontaktu dzięki chwytliwemu rytmowi i pozytywnej atmosferze. Jest naprawdę chwytliwą melodią i hymnem dla każdego, kto chce celebrować miłość w jej najczystszej formie. Jana Sommer i Wie ein offenes Buch, a potem z najnowszej płyty Die Wolkenstürme Fliege Richtung Liebe. Lot, kierunek, miłość.

dzięki swojej wyjątkowej reinterpretacji über den Wolken Marita i Marcel wnoszą powiew świeżości do jednego z najsłynniejszych klasyków w historii muzyki niemieckiej. Piosenka Reinharda Meya porusza serca od historii muzyki niemieckiej. Od dziesięcioleci, a Marita i Marcel potrafią dodać swój własny, niepowtarzalny akcent do tego poczucia wolności i tęsknoty. Jej wersja zachwyca udanym połączeniem współczesnego popowego brzmienia i uduchowionej interpretacji. Głosy Marity i Marcela doskonale komponują się z nową aranżacją i nadają piosence szczególnej głębi. Ponadczasowe przesłanie utworu pozostaje niezmienne. Chęć ucieczki od codzienności i zanurzenia się w nieograniczonej wolności nieba. Dzięki Über den Wolken Marita i Marcel po raz kolejny pokazują swoją muzyczną wszechstronność i miłość do prawdziwej klasyki. Ta okładka przemawia zarówno do długoletnich fanów hitów, jak i nowej publiczności i zachęca do marzeń i empatii. Atrakcja dla każdego, kto tęskni za przestrzenią, lekkością i muzyczną swobodą. Marita i Marcel über den Wolken, ponad chmurami, a druga piosenka z nowej płyty od Zwei Herzen am Strand, dwa serca na starcie.

Urocza piosenkarka popowa Ilka Grunewald powraca ze swoim nowym singlem Elektryzjet. Swoją nową piosenkę Ilka Grunewald prezentuje nowoczesny, energetyczny hit, który nie tylko podkreśla jej muzyczny rozwój, ale jest też naprawdę chwytliwą melodią. Napędzające bity, chwytliwe melodie i teksty przekazujące elektryzujące uczucia i czystą radość życia sprawiają, że piosenka jest idealnym początkiem nowego roku. Reprezentuje elektryzującą radość życia, którą sama Ilka czuje, jak jest na scenie dzięki Elektryzjet. Chcę celebrować elektryzujące momenty w życiu i przekazywać tę energię mojej publiczności, mówi Ilka z entuzjazmem o swoim nowym singlu. Utwór został wyprodukowany przez Markusa Norwina Rumela, a teksty i muzykę napisali Stefan Stieber i Matthias Terriet. Ilka Grunewald, która od 2023 roku ugruntowała swoją pozycję na scenie pop dzięki takim hitom jak Unikat i Wir Leben Hoch, inspiruje nie tylko muzycznie, ale także na żywo. Jej sympatyczna charyzma i wyrazisty głos sprawiają, że stałym elementem niemieckiego krajobrazu muzycznego. I piosenka Elektryzjet, Ilka Grunewald, a potem Norman Langen, Engel der Nacht, czyli Anioły Nocy, a to jest piosenka z płyty Schlager für alle.

0: Radio Larm gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszta licencji GEMA i GOE.
1: Słuchasz Radio Larm, radio, które gra dla nas w internecie.

Po długiej przerwie Andy Mergans powraca w imponującym stylu i rozpoczyna swój hitowy powrót swoim nowym singlem Wenn auf Rhodos weiße Rosen blühen, gdy na Rhodos białe róże kwitną. Chwytliwy tytuł, który od razu wpada w ucho, wyznacza początek nowego muzycznego etapu dla Andiego. We współpracy z jego nową wytwórnią płytową Fiesta Records GmbH Kolonia. Kiedy białe róże kwitną na Rhodos, emanuje romantycznym klimatem i zabiera słuchacza w emocjonalną podróż. Piosenka reprezentuje nowy początek dla artysty, który jest zdeterminowany, aby zacząć od nowa. W nadchodzących miesiącach fani mogą spodziewać się kolejnych muzycznych niespodzianek, być może nawet nowego albumu. Dzięki swojemu nowemu tytułowi Andy Mergans planuje nowy, udany start na scenie hitów. Nowa rozszerzona wersja jest prawdziwą atrakcją dla DJ-ów i gwarantuje, że piosenka podbuje parkiety. Daj się rozpieszczać jego muzyce i rozkoszuj się romantyczną atmosferą, jaką roztacza, kiedy białe róże kwitną na Rhodos. No to posłuchajmy. Andy Mergans. Wenn auf Rhodos weiße Rosen blühen. A potem Norman Langen z jego najnowszej płyty Schlager für alle, piosenka pod tytułem Nur heute Nacht, tylko dzisiejszej nocy.

0: Ja, no i moja audycja szlagierów niemieckich zbliża się ku końcowi. Jeszcze pora piosenek tu mam przygotowanych, takich jak Skalinada w wykonaniu Rainera Kavaliera i druga piosenka w jego wykonaniu Ein bisschen Liebe, trochę miłości.
1: Skalinada. Deine Blicke trafen mich.

Ja na zakończenie tej części audycji szlagierów niemieckich dwie piosenki jeszcze przygotowane mam. Sabine Merz, Ein Mann wie du, Mężczyzna jak ty, a druga piosenka w wykonaniu Echt Steinbach, Das Leben geht unter die Haut, Życie idzie ci pod skórę. I tymi piosenkami zakończa dzisiejszy wieczór szlagierów niemieckich, ale zaproszę na drugą część naszych śląskich śpiewek. Śpiewki z naszego placu, no i życzenia muzyczne, jakby takie miało być, by nastarała się również spełnić. Serdecznie zaproszę i zachęcę do wysłuchania, może do napisania, jakbyście mieli prawie ochota, a jak nie, to też nie trzeba. A tym, co wybierają się już spać, życzę dobrej nocy, pięknych snów, a jutro zdrowego i radosnego przebudzenia o poranku. A teraz Sabine Merz, Ein Mann wie du i Das Leben geht unter die Haut.

Nobody knows where my Johnny has gone.